0: na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

0: našo jeho hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Next generation.
1: Next generation.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Are you ready?
1: This is Bruno Mars. I'm Lady B. It's Sabrina Carpenter. Music. Fajn.